oj cez niec palí do belej. Prehnal ich on ku milej. Cez niec palí do belej. Prehnal ich on ku milej. Cez Borišov po Podplosku do Liptovskej revúcej. Cez Borišov po Podplosku

0: Mirina, miriculi romni.
1: Supis acilias, humena v cașucare zvicinis.
0: Pare smange. Corcoro, metut camav.
1: Mena.
0: Nadukal tut oilo vaš amaro čavoro. Imaršo divez pes na mordias, na halas.
1: Tu kamano ilo, soske pažleste leskrodad na kerel.
0: Varesavis alterneder sar angomis. Salas aisi šukar? Mirina, sobuter sal holamen, avka buter me tut kamal.
1: Leman darova stele, mugman.
0: Miro vas nakames. Ukere kirnio savoro, miro te tiro.
1: Kanaelaus mirum, palis avava pale. Šemange solaharis.
0: Te kampela, te oda keraha.
1: Mesola hardium, no aka na pašľu vadaj.
0: Imar pašľu vav. Soske tuna, avka ke mande.
1: Avka kames? Či v tele ogad?
0: Miri romňori, kamel mám. Užar, imar som lanko, imar. Miri hina, kaj sal, kaj našli ľal?
1: Te vás de ohangus, vašo smírom.
0: Solacharau, hoj he, a karaman adaje mukras, nech šukaj render ďuvli prosvetos, čávka Andre ma ruginďas.
2: Duka man vodi vaštuke, čoro muršaja, in tut paripen, savoro kerďas odi tiri nafel buďanli rosni romni.
0: Apolon, nech šukareder, nech gulerder, savore džuljendar.

0: Ešerutní rola André Komedia, Lisi Stratak, Helgias, Elucia Krajňáková. E-aktorka Savi Beršenca sa z Andro Teatro Romatán. Palpeste, Úpeskri kariéra, Vakerel, Elucia Krajňáková.
1: Andro Teatro skierova z Enia Berša, Kikaša. Andro Teatro z Romatán. U kierova z Herečka, Kelavas, u Giliavavas. U Sargelium kieromeste, tak priačľom a dibučite kierala. Ale Andro Ilo, mange furt ačle, ola veci sú man sikaďo manďo teatro. U Akana, kerav de sikdarči imar efta berša, u sikava vlečaven tekelal, u Akana gelam pre pro Averdrom, keras divadlos. Hina men Andre Sikljarđi su Boris, učina sa men Terni Vodi. Kelas giljavas u Ada Berš afkisar penđom giljam avred dromeha u Sikavas Limanošenge u Rumana džanin će te kelel, te giljavel, ali džanin he kultura te anel Andro sohas peršo sa živene so Roma sohin Akana u Ada Brškerđam divadielko spalo holokaust. U Akana sama s ke seređa Andro židovsko muzeum ke dinjam patiu kolenge so mule Andro Taboris. Afkisar penđene o alatemi ehine igim pare u hlavne sa sopistikin palo Romano Poraimos, lebo budu manuša na džanen. Palo Poraimos u hlavne kaj na džanen kaj keď si Roma mukle u Čipipen Andro Poraimos. U Ada Divadielku so kerđam ta preiljom o teksti le Sikľa Vendar. Napríklad pale Elena Lackova, Desider Banga, Anna Koptova, kaj vakeren, napríklad Anna Koptova vakerel palo Čivipen, už aj penava kanala kereláva, kaj te džav, kaj te prastav, kaske te penav sa dukado mirošero. U ala teksti prejiljam u sikađam Andro Romano Poraimos, bo nađa nas o Roma su priđivine nas Andro da Poraimos. U kala teksti mange afka džanas koji leho i te to vas len Andro Andrescenka.